0: angelus na fana
1: awana monso amen
0: mama nkosebra gwapta maria
1: o wetri mese na monso ekene maria jupta na kwesu seba merengi leden god neti bonine oda den god na fa jesu maria da sonne ke chobe bidayo katamu
0: edo bonwa nkosebra.